0: Peita
1: Kai!
2: Je!
0: Tamle Maurica!
1: Ijoj! Od neba do zemlje!
2: Ampak zdi se mi, da se nič kaj prida ne sveti. Ampak pojdimo in poglejmo!